ashumle mlewe kubulo shemadodo afa abantu baphela ayindwe ukubulayo aphela abantu wedodo.